aż pójdziesz ciszę po schodach. Myślę si moje imeno. Rzekł sam, dwerze uwierzi, a bude otevřeno. A bude otevřeno.

zawołała. Bo ten jej chlopek dobrocisko był, on tej swojej robce wszystko porobił, się pani pomył, brawkum dawał żrat, dziecka musiał kolibać. Robił wszystko, chował dziecko, taki to był dobrocisko, ale robka tego chłopka rada nim jala. Sztwero nowych siatu, sztwero strzewice, do kostela nie szla enem k muzyce, same śminkowani, sama parada, chłop